Kiedy wzrwasz, jest ludzi w harsie. Tak gdzie raz i co chle z hełli zgaryś. Lał karsi, lał tebi das clian bardzi mebs. Han mera madzi nebs, an sien ragadzi nebs. Dres zuli da marches, si sperma bindem. Siktili gera, si co chle mindeba. Ogore zrwasz, imedis napirebs. Сам карос сективта сицоцхлес абир.